Mwana makumere misesa za sezora chino 20 minutos Chote para Radio Msambiki Misuru Provincia Romaniga Uvamu Studio Mchimojo Madoko ni ya siku ya chipiri Mazua marongo mwana mwezu wakati Tukorele chino chino makumere na

0: Nisanuyaru mpana, saka adika nikusha manini.
1: Mkorori usawashomoke. Mwanarumo ziro kwazo, unonyasa kuzia kuti madzimai anosimbao asingi mshobu wakasiana.
2: Ndizwe kamare, ndio ndarumo ndakabika chikafu changu chandodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
0: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombao. Chikafu chambia chinonaka maningi. Zvekuti ndinoperezwa nonzera.
2: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
3: Tiso radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nazionale 900G12 ne 900G24 RM Dishporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.